0: gouvernement Katembo Marekani, mukwazema ya avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tukubia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Meso plastone.
3: Wase uri le reji ya uyo kwa madresa wetu ano, wakasha kufrape.
0: Udekone mu plastone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.